0: Vždycky hot. Vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.